0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 90-ta so zakon.